0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Łukasz Gibała zdecydowanie wygrał drugą turę wyborów w Krakowie. Politycy PiS ten wynik nazywają klęską i czerwoną kartką dla Koalicji Obywatelskiej i cieszą się tak, jakby wygrał kandydat ich partii.
2: Przez cały dzień na niebie widniały rosyjskie szachedy. Teraz też są. I niestety doszło do ataków bombami lotniczymi, były ataki na nasz sektor energetyczny. Właśnie doszło do ataku na elektrownię energetyczną EC5 w Charkowie. Poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, co podała ukraińska Prawda.
1: W wojnie między Rosją a Ukrainą wchodzi w życie energetyczne zawieszenie broni, poinformował w mediach społecznościowych Donald Trump. Amerykański prezydent przekazał, że decyzja została podjęta ze skutkiem natychmiastowym. Obie strony się na to zgodziły. Nie złamcie tego, zaapelował do Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego.
2: Nie tylko wyłączanie szpiegów i telenoweli. Uruchom te trzy funkcje, by ulepszyć swój telewizor za darmo.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Białymstoku do 9 stopni w Szczecinie, Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my, Radio DHT.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 10 w województwie śląskim na drodze A4 na odcinku granica województwo Strzelce Opolskie W. Łany, Kier, Katowice, śląskie roboty drogowe na A4. Zwężenie jezdni w kierunku Katowic. Według planu do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK53 na odcinku Szczytno, Warmińsko, mazurskie roboty drogowe na DK53. Roboty drogowe prowadzone poza jezdnią, niepowodujące utrudnienia w ruchu drogowym. Według planu do jutra do 1 w nocy w województwie śląskim na drodze A1 na odcinku W. Rybnik, W. Świerklany, Kier. Ostrawa, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Ostrawy. Według planu do jutra do 20 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Żarach roboty drogowe na DK27. Mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Zachowaj ostrożność. Według planu do czwartku do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do piątku, do 19, w województwie pomorskim, na drodze DK25, na odcinku Gwieździn, Stołczno, pomorskie roboty drogowe na DK25. Odcinek Gwieździn, Stołczno. Według planu do piątku, do 19, w województwie lubelskim, na drodze DK82, na odcinku Łęczna, Włodawa, lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Łęczna, Włodawa. Słuchajcie dalej Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Łukasz Gibała był faworytem i wszyscy wiedzieli, że musiałoby się zdarzyć coś nadzwyczajnego, żeby on nie wygrał tych wyborów. Mówił w TVN24 senator KO Grzegorz Schetyna, komentując sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Według posła PiS Kamila Bortniczuka, Gibała postawił tamę Koalicji Obywatelskiej. Wynik komentowali też politycy Lewicy, Polski 2050 i Konfederacji.
2: Reakcja Stanów Zjednoczonych na przedstawiony przez Iran plan otwarcia cieśniny Ormuz jest niewystarczająca. Podała agencja Reutera, cytując za państwowymi mediami szefa irańskich służb bezpieczeństwa Mohsena Rezai. Prezydent USA Donald Trump zapewnia jednak: prowadzimy produktywne rozmowy.
1: Nie żyje 44-letni mężczyzna, który w Bydgoszczy ruszył w kierunku policjantów z nożem. Mężczyzna został postrzelony i zmarł w szpitalu.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku, 5 stopni, a cieplej w Gdańsku, 9 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień ostrzeżenia – pierwszy. Informacja dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Początek ważności – 11 października o godzinie 18. Koniec ważności – 12 października o godzinie 8. Silny deszcz z burzami. Stopień ostrzeżenia – pierwszy. Informacja dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Początek ważności – 11 października o godzinie 18. Koniec ważności – 12 października o godzinie 6. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień ostrzeżenia – pierwszy. Informacja dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Początek ważności – 11 października o godzinie 20. Koniec ważności – 13 października o godzinie 3. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: News. Dobry wieczór. Czas na wiadomości radia DHT. Brad Smith, prezes Microsoftu, oświadczył, że sztuczna inteligencja jest mniej regulowana niż mleko. Zwrócił uwagę na konieczność stworzenia międzynarodowych ram prawnych dla tej technologii. Smith ocenił, że Wielka Brytania znajduje się w najlepszej pozycji, by poprowadzić te wysiłki. Apeluje o spójne standardy globalne zamiast fragmentarycznych regulacji krajowych.
1: Wynik wyborów prezydenckich w Krakowie wywołał ostrą dyskusję między opozycją a koalicją rządzącej. Przedstawiciele opozycji uważają, że rezultat jest sygnałem ostrzegawczym dla Donalda Tuska i całej koalicji. Politycy władzy odpowiadają, że wyborów samorządowych nie można wprost przekładać na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Spór dotyczy interpretacji znaczenia zwycięstwa Łukasza Gibały.
0: 8 krytycznie zagrożonych orangutanów zostało uwolnionych w rezerwacie na Bornei po miesiącach opieki. Zwierzęta zostały uratowane z intensywnych pożarów lasowych, które w sierpniu i wrześniu zniszczyły ich naturalne siedlisko. Do wolności wróciły 3 samice z córkami oraz 2 dorosłe samce. Akcja ratunkowa była reakcją na dewastację środowiska życiowego gatunku.
1: Rancherzy w Stanach popierających Donalda Trumpa donoszą o drastycznym wzroście kosztów produkcji. Rolnicy czują się uderzani z wielu stron jednocześnie, co budzi niepokój przed nadchodzącymi wyborami pośladawczymi. Wybory odbędą się za zaledwie kilka tygodni i mogą zweryfikować lojalność wyborców wobec prezydenta. Sytuacja gospodarcza rolnictwa staje się istotnym czynnikiem politycznym.
0: Rosyjski koncern Rosatom oczekuje niedługiego porozumienia w sprawie naprawy linii energetycznej dnieprowskiej oraz urządzeń zaporowskiej elektrowni cieplnej z udziałem rosyjskiego MSZ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że omówił zapowiedź Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, premierem Kanady Markiem Carneyem oraz prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubem. Zełenski dodał, że jeśli Rosja zgodzi się na 60-dniowe całkowite zawieszenie broni, na Ukrainie zostaną zorganizowane wybory. To była odpowiedź na krytykę Trumpa, który zarzucił ukraińskiemu prezydentowi unikanie zakończenia wojny.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 5 stopni w Białymstoku do 9 stopni w Gdańsku i Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu.
0: Kończymy przegląd wiadomości radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości radia DHT. Według sondażu Late Poll Ipsos Łukasz Gibała zyskał zdecydowaną przewagę nad Moniką Piątkowską i zostanie prezydentem Krakowa. Ekspert, profesor Flis, ocenił, że zwycięstwo wynika z lat budowanej pozycji i że poparcie premiera Donalda Tuska nie okazało się wystarczające. Politolog wskazał, że wynik jest sygnałem dla Koalicji Obywatelskiej, by nie traktować dużych miast jako pewnych bastionów. Minister transportu zapowiedział, że dotacje dla Krakowa pozostaną niezależne od wyniku wyborów.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 5 stopni, a w Gdańsku i Wrocławiu prognoza sięga 9 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
0: To wszystko w serwisie informacyjnym radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: Dzień dobry. Czas na wiadomości radia DHT. Łukasz Gibała wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Według sondażu Late Poll OGB dla Polsat News otrzymał 62,1% głosów. Pierwsze wyniki Late Poll potwierdzają zwycięstwo polityka. Wynik został opublikowany 11 października.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi. Informację podał serwis TVN24 w porannym podsumowaniu najważniejszych wydarzeń. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek 12 października. TVN24 wymienia to jako jedną z sześciu kluczowych informacji na ten dzień.
0: W losowaniu Lotto z dnia 10 października 2026 roku wylosowano liczby 9, 22, 34, 36, 8 oraz 37. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 8 milionów złotych. Następne losowanie odbędzie się we wtorek 13 października o godzinie 22. Cena jednego zakładu pozostaje bez zmian i wynosi 5 zł.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 5 stopni w Białymstoku do 9 stopni w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 3 do 6 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 27%. Średnie ciśnienie – 1013 hektopaskali. Najmniejsza widzialność – 3 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 30 km na godzinę. Wiatr zachodni. Teraz komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat. Susza hydrologiczna. Komunikat dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Dokładny zasięg podano w komunikatach Instytutu.
0: Kończymy przegląd wiadomości radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. We'll be right back.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 10 w województwie śląskim na drodze A4 na odcinku granica województwo Strzelce Opolskie W. Łany, Kier, Katowice, śląskie roboty drogowe na A4. Zwężenie jezdni w kierunku Katowic. Według planu do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK58 na odcinku ODC. Babięta, Ruciane N, Warmińsko, mazurskie roboty drogowe na DK58. Koszenie pasa drogowego. Prace szybko postępujące z lokalnym utrudnieniem w miejscu pracy sprzętu koszącego. Również na odcinku ODC. Sawica, Szczytno, Warmińsko, mazurskie roboty drogowe na DK58. Remont cząstkowy nawierzchni. Ręczne kierowanie ruchem. Według planu do jutra do 1 w nocy w województwie śląskim na drodze A1 na odcinku W. Rybnik, W. Świerklany, Kier. Ostrawa, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Ostrawy. Według planu do jutra do 20 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Żarach roboty drogowe na DK27. Mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Zachowaj ostrożność. Według planu do czwartku do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do piątku, do 19, w województwie lubelskim, na drodze DK82, na odcinku Łęczna, Włodawa, lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Łęczna, Włodawa. Słuchajcie dalej Radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Łukasz Gibała wygrał niedzielne wybory na prezydenta Krakowa i musi teraz wybrać swoich zastępców. Andrzej Stankiewicz z Onetu sugeruje, że wśród kandydatów na stanowisko wiceprezydenta może pojawić się osoba związana z Mentzene. Nowy prezydent miasto planuje szybko ogłosić nazwiska, aby utrzymać ciągłość zarządu. Decyzja ta będzie pierwszą istotną krokiem nowej kadencji.
2: Korea Północna wystrzeliła w poniedziałek rano kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego. Jeden z pocisków przebył ponad 900 kilometrów i spadł poza japońską wyłączną strefę ekonomiczną. Japońskie władze potwierdziły, że żaden z pocisków nie trafił do ich wód terytorialnych. To kolejna demonstracja siły reżimu w Pjongjangu w obliczu rosnących napięć w regionie.
1: Rosyjskie ataki w Charkowie i Iwano-Frankiwsku zeszyły 6 ofiar śmiertelnych i kilkadziesiąt rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaatakowana została również infrastruktura energetyczna. Wcześniej Donald Trump ogłosił natychmiastowe zawieszenie broni w sektorze energetyki, co zaskoczyło Kijów. Mimo deklaracji, Amerykanie nie zanotowali przerwy w rosyjskich działaniach bojowych.
2: Administracja Donalda Trumpa grozi wstrzymaniem dostaw broni i wymiany danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie powstrzyma ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Amerykańscy urzędnicy skontaktowali się w tej sprawie z europejskimi stolicami oraz z Kijowem, w tym z Pawłem Palejsą, zastępcą szefa biura prezydenta. Celem presji jest nakłonienie Ukrainy do zaprzestania uderzeń w rafinerię ropy naftowej. Wstrzymanie dotyczyłoby mechanizmu PURL, służącego do pozyskiwania amerykańskiego uzbrojenia.
1: Procesor AMD FX 8150 Bulldozer obchodzi 15. rocznicę premiery na rynku. W 2011 roku architektura Bulldozer miała stanowić nowy fundament dla komputerów domowych, stacji roboczych i serwerów. Mimo ambitnych planów, modele Sandy Bridge Intela wówczas dominowały, a Bulldozer nie zdążył im zapaść. Rocznica przypomina o ewolucji rynku procesorów i roli konkurencji w rozwoju technologii.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 5 stopni w Białymstoku do 11 stopni w Krakowie. Możliwe są opady deszczu.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 w województwie śląskim na A4, na odcinku granica województwo strzelco-polskie, węzeł Łany w kierunku Katowic, trwają roboty drogowe. Zwężenie jezdni obowiązuje także na A1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy, według planu do jutra do 1 w nocy. Do jutra do 20 w województwie lubuskim na DK27 w Żarach prowadzone jest mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania, więc kierowcy powinni zachować ostrożność. Do czwartku do 17 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Balice i A-węzłem Targowisko trwają roboty drogowe przy koszeniu traw w pasie drogowym. Równolegle, zależnie od miejsca prac, występuje zawężenie prawej lub lewej jezdni, a podczas koszenia w pasie rozdziału obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Od 9 rano do piątku do 17 w województwie wielkopolskim na DK25 w Zbiersku-Cukroni prowadzone są prace związane z budową linii energetycznej. W tej samej trasie, choć już w innym regionie, do piątku do 19 na DK25 między Gwieźninem a Stołcznem w województwie pomorskim również trwają roboty drogowe. Do piątku do 19 w województwie lubelskim na DK82 między Łęczną a Włodawą także prowadzone są roboty drogowe. Na tym odcinku kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z pracami. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Gościem Marcina Fichołka w poniedziałkowym wydaniu Graffiti będzie szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz. Transmisja programu na polsatnews.pl oraz w Polsacie, Polsat News i Interi. Początek o godzinie 7.40.
2: Tragiczny finał interwencji policji w jednej z bydgoskich kamienic. Gdy agresywny 44-latek ruszył z nożem w kierunku funkcjonariuszy, jedna z policjantek oddała strzał. Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu.
1: Decyzja administracji Donalda Trumpa w sprawie dopuszczenia rosyjskiego oleju napędowego do amerykańskiego rynku wywołała sprzeciw w Kongresie. Grupa senatorów z obu partii oceniła, że ruch ten jest niezgodny z ustawą z 2022 roku, która zakazała importu rosyjskich surowców energetycznych. Sekretarz skarbu Scott Bessent przekonuje jednak, że Biały Dom dysponuje podstawą prawną do takiego działania. Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że zawarł z prezydentem Rosji Władimirem Putinem porozumienie w sprawie dostaw oleju napędowego.
2: Na 10 kubańskich lotniskach, w tym w Hawanie i Varadero, co najmniej do listopada mają utrzymywać się niedobory paliwa lotniczego. Podał w niedzielę niezależny portal CyberCuba, powołując się na kubańską spółkę nawigacji powietrznej, ECNA.
1: Ostatnie dni nie były łaskawe dla producentów urządzeń sieciowych. Nie tak dawno słyszeliśmy o serii podatności występujących w routerach Mikrotik oraz TP-Link, których eksploitacja mogła skutkować uzyskaniem nieuprawnionego dostępu, nawet z uprawnieniami roota. Tym razem przyszedł moment na routery firmy Asus. TLDR. W najnowszym biuletynie bezpieczeństwa od Asusa opublikowane zostały podatności, które mogą prowadzić do przejęcia kontroli nad urządzeniem, w tym wykonania kodu z uprawnieniami roota.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 6 stopni w Białymstoku do 11 stopni w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Możliwe są opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień ostrzeżenia. Pierwszy. Informacja dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Początek ważności. 11 października o godzinie 20. Koniec ważności. 13 października o godzinie 3. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
1: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Węzeł Opole Południe Kier. Katowice, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia w ruchu spowodowane koszeniem poboczy. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Od 10 według planu do 13 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie lewego pasa ruchu jezdni w kierunku na Gorzyczki. Od 10 według planu do 17 w województwie łódzkim na drodze DK83 w Miłkowicach roboty drogowe na DK83. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszenie traw, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, zwężenie skrajni poziomej jezdni do drugiej 9M, w razie konieczności ruch odbywał się będzie wahadłowo, sterowane będzie ręczanie. Od 10 według planu do 18 w województwie śląskim na drodze A4 na odcinku W. Kleszczów, W. Łany, Kier. Wrocław, śląskie roboty drogowe na A4. Zwężenie jezdni w kierunku Wrocławia. Od 10 według planu do 19 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Nowogrodzie Bobrzańskim roboty drogowe na DK27. Prowadzone prace, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego drogi. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 minut. Od 10 według planu do jutra do 19 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Łęczna, Włodawa, lubelskie roboty drogowe na DK82. Ręczne kierowanie ruchem. Według planu do jutra do 20 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Żarach roboty drogowe na DK27. Mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Zachowaj ostrożność. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Czesi wyrazili chęć pomocy Polsce w wyjaśnianiu sprawy dotyczącej możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska. W porównaniu z poprzednimi podobnymi groźbami ta jest znacznie poważniejsza, napisał szef MSZ Petr Macinka.
2: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych w wyniku niedzielnego ataku rakietowego na międzynarodowe lotnisko Króla Khalida w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadzie, poinformowały władze saudyjskie. Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do kraju.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbili międzynarodową grupę przestępczą trudniącą się oszustwami bankowymi. Wśród zatrzymanych 12 osób jest dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Dowiedział się reporter RMFFM Krzysztof Zasada. Do rozbicia zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej doszło dzięki współpracy CBŚP, CBZC i ABW.
2: Uczestnikom badania zadano pytanie: czy Pana zdaniem Polsce grozi agresja ze strony Rosji? Z sondażu wynika, że mieszkanki Krakowa częściej niż jego mieszkańcy dostrzegają zagrożenie rosyjską agresją. Odpowiedzi tak udzieliło 67,3% respondentek, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 59,6%. Zobacz, sygnał ostrzegawczy dla Tuska. Coraz więcej Polaków niezadowolonych z rządu. Wyraźne różnice widać również w poszczególnych grupach wiekowych.
1: W szpitalu w Skarżysku Kamiennej jeden z pacjentów zaatakował z użyciem noża pielęgniarza. Mężczyzna odniósł obrażenia, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik został umieszczony na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.
2: Policjanci zatrzymali 16-latka podejrzanego o oszustwa. Nastolatek wpadł na gorącym uczynku, kiedy oferował wynajęcie cudzego apartamentu. Swoje ogłoszenie zamieścił na jednym z portali.
1: RoundCube to otwartoźródłowy, samodzielnie hostowany webowy klient poczty. Stanowi wygodny sposób na dostęp do własnego serwera mailowego bez konfiguracji konta w standardowej aplikacji, jak na przykład Outlook czy Thunderbird. Jak wiele podobnych projektów, na bieżąco otrzymuje on aktualizacje zawierające łatki zabezpieczeń. Kanadyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, Cyber Center, ostrzega, że załatana już w maju podatność w RoundCube jest aktywnie wykorzystywana przez atakujących.
2: Tragedia w byłym kamieniołomie w Warsztajn w nadrenii północnej Westfalii w Niemczech. Podczas skoku na bungee zginęła 21-latka. Rzecznik policji poinformował w niedzielę wieczorem, że ona i jej towarzysze zbudowali własną maszynę do skoków na bungee. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w byłym kamieniołomie w Warsztajn.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 7 stopni w Białymstoku do 12 stopni w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 5 do 7 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 33%. Średnie ciśnienie 1015 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 9 km. Najsilniejsze porywy wiatru 43 km na godzinę. Wiatr zachodni. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote. One ticket, please.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. 9 obywateli Białorusi musiało opuścić Polskę. Zostali oni zatrzymani w związku z nielegalną fabryką papierosów i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzowych.
2: Handel Stanów Zjednoczonych z Rosją nie obejmuje ilości, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuację na rynku paliw, ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie Piaseckiego. Podkreślił, że Polska powinna nadal wspierać sankcje wobec Rosji i przeciwdziałać próbom ich omijania. Odniósł się również do cen paliw, sytuacji finansów publicznych oraz propozycji zwiększenia dochodów państwa.
1: W Warszawie rozpoczęło się Warsaw Security Forum 2026. Dwudniowe spotkanie przedstawicieli świata polityki, wojska, dyplomacji, przemysłu obronnego i środowisk eksperckich z 90 państw.
2: Nie żyje mężczyzna, który w sobotę wskoczył do wybiegu dla tygrysów w ogrodzie zoologicznym Yorkshire Wildlife Park niedaleko Doncaster. Zwierzęciu nic się nie stało. Policja Yorkshire dostała informację o incydencie w sobotę o 13:35 czasu miejscowego. Ze zgłoszenia wynikało, że nieuprawniona osoba znalazła się na terenie wybiegu dla tygrysów.
1: Dwóch badaczy, Robert Kruczek i Kamil Szczurowski, przesłało nam ciekawe znalezisko. Wszystkie wytłuszczenia w tekście pochodzą od redakcji. W połowie kwietnia 2025 roku udało nam się zlokalizować trywialną podatność bezpieczeństwa w jednym z systemów należących do opisywanej instytucji. System ten zawiera w swojej bazie dane około 130 tysięcy osób. Tego samego dnia dokonaliśmy zgłoszenia do zespołu CERT Polska. Według naszych ustaleń, wspierając się narzędziem web.archive.org, podatność występowała tam co najmniej od 2013 roku.
2: Służby zatrzymały 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy złotych, poinformował rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie – 9 stopni, a cieplej w Krakowie – 13 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Przekazała w poniedziałek warszawska prokuratura. Nie ma świętych krów, skomentował Waldemar Żurek.
2: W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka zarejestrowano z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające, poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jak wskazano, czynności te dotyczą zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
1: CBA nie miało pełnej kontroli nad Pegasusem. Dane przesyłane za pośrednictwem systemu opuszczały Polskę i były gromadzone bez wiedzy i zgody użytkownika. Wynika z opinii biegłych ABW. Poinformowano też, do jakich danych system umożliwiał dostęp. Ustalenia biegłych skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Właśnie zmierza do finału sprawa Pegasusa, oświadczył premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował o rewelacji ostatnich godzin w finale tego postępowania. Przekazał, że z zawartej umowy dotyczącej zakupu systemu wynikało, iż Polska nie mogła stosować go między innymi wobec numerów telefonicznych z Rosji czy Białorusi.
1: Jarosław Kaczyński stwierdził, że podsumowanie wyników wyborów w Krakowie można zamknąć w haśle „byle nie Tusk”. Jeśli w Krakowie było 25% przewagi, to w Polsce może być jeszcze więcej, stwierdził prezes PiS, dodając, że po zwycięstwie opozycji w przyszłorocznych wyborach przyjdzie czas na wielką naprawę.
2: Największa na świecie firma księgowa pomagała w fałszowaniu dokumentów, aby ukryć majątek Romana Abramowicza. To ustalania dziennikarzy śledczych BBC. Firma Deloitte pomagała też w unikaniu przez miliardera płacenia podatków. Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez firmę Deloitte na Cyprze sprawiły, że aktywa o wartości 672 milionów dolarów, w tym superjachty, rezydencje i prywatne odrzutowce, po prostu zniknęły z kont spółki Abramowicza.
1: 8 października dostaliśmy informację bardzo nieoczekiwaną, a mianowicie to, że Paramount Pictures przygotuje aktorski film związany z Cyberpunkiem 2077, a CD Projekt Red będzie zaangażowany w jego produkcję. Do projektu dołączył również Lorenzo Di Bonaventura, czyli producent kojarzony m.in. z filmowymi Transformersami. Michał Nowakowski potwierdził współpracę tego samego dnia i napisał, że Paramount jest partnerem podzielającym kreatywne ambicje firmy wobec marki Cyberpunk.
2: Biegli psychiatrzy uznali, że 92-letni Tadeusz S., podejrzany o zastrzelenie z dubeltówki swojej siostry w Ropie, Małopolskie, był niepoczytalny. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Warszawie 9 stopni, a cieplej we Wrocławiu i Krakowie 13 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Premier Donald Tusk otworzył Warsaw Security Forum 2026 stwierdzeniem, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za wojnę przeciwko Ukrainie. Dodał, że wspieranie zaatakowanego państwa leży w interesie bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Na dwudniowe spotkanie w Warszawie przybyły przedstawiciele z 90 krajów, w tym politycy, militari i eksperci. Forum ma trwać do jutra.
2: Przez 7 dni pociągi drugiej linii metra będą kursować na skróconej trasie. Stacje Bemowo i Ulrychów zostaną zamknięte od dzisiaj w związku z testami po połączeniu systemów nowo wybudowanego odcinka z istniejącą infrastrukturą. Pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowych połączeń autobusowych zapewnianych przez ZTM. Prace mają potrwać do 19 października.
1: Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o PIT, która od 2027 roku istotnie ograniczy dostęp do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Najważniejszą zmianą jest obniżenie limitu przychodów z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro. Zmiany dotkną przedsiębiorców przekraczających nowe progi oraz prowadzących działalność w wybranych branżach. Projekt trafił do Sejmu i po debacie pójdzie do Senatu.
2: Platforma Netflix udostępniła zwiastun serialu Bunt, który opowiada historię największego powojennego buntu więziennego w Europie. Produkcja nawiązuje do wydarzeń z polskiej historii, choć twórcy nie ujawnili szczegółów fabuły. Premiera serialu ma nastąpić w najbliższych miesiącach. To kolejna duża produkcja polska na platformie streamingowej.
1: Firma Anbernic zapowiedziała konsolę RG DDS, będącą klonem New Nintendo 3DS z dwoma ekranami i zamykaną obudową. Urządzenie ma procesor Snapdragon G2 Gen 2, co najmniej 8 GB pamięci RAM i baterię 6000 mAh. Producent nie dodał jednak funkcji ekranu trójwymiarowego, która wyróżniała oryginał z 2011 roku. Datę premiery i cenę Anbernic nie podał.
2: Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa dzisiaj ujawnia jawną część raportu dotyczącego zakupu i wykorzystania systemu. Dokument ma około 700 stron i obejmuje część jawne oraz niejawną. Według przewodniczącej Magdaleny Sroki jedno z ustaleń to to, że Pegasus był wykorzystywany bez wymaganej kontroli. Prokuratura Krajowa wcześniejsze podała opinię biegłych ABW o braku pełnej kontroli CBA nad systemem.
1: W nalocie na kopalnię złota w Sudanie przy granicy z Egiptem zginęło co najmniej 72 osoby i 28 zostało rannych. Sudańska organizacja Prawnicy Stanu Wyjątkowego oskarża egipskie lotnictwo wojskowe o przeprowadzenie ataku. Informację potwierdziła agencja AFP. Sytuacja w regionie pozostaje napięta.
2: Brytyjski mieszkaniec Helmsford przez 3 lata korespondował z firmą parkingową Smart Parking Limited o karze za opóźnioną opłatę. Mężczyzna używał ChatGPT do formułowania pism i przygotowania obrony przed sądem. Firma ostatecznie wycofała sprawę kilka tygodni przed rozprawie, a kara została anulowana. Goral ocenił pomoc sztucznej inteligencji jako skuteczniejszą niż porady konsumenckie.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Białymstoku i Warszawie do 14 stopni w Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 7 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 61%. Średnie ciśnienie 1017 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 10 km. Najsilniejsze porywy wiatru 39 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. W relacjach Polski i Ukrainy nastąpiła normalizacja, ocenił szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha. Zapewnił, że Kijów nie będzie blokował ekshumacji polskich ofiar w Ukrainie, a jednocześnie podkreślił znaczenie polskiej pomocy wojskowej dla obrony jego kraju. Jesteśmy zainteresowani rozwojem dobrosąsiedzkich stosunków, przynoszących obopólne korzyści. Leży to w interesie naszych narodów i państw.
2: W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań Michała Kołodziejczaka wszczęto czynności sprawdzające, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Chodzi o informacje od byłych pracowniczek posła. Kołodziejczak został już zawieszony w prawach członka klubu KO.
1: Jest to dokument o tym, jak władza publiczna w Polsce sięgnęła po narzędzie ingerujące w prawa obywatelskie. Powiedziała przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw inwigilacji systemem Pegasus Magdalena Sroka, prezentując raport z prac komisji. Według posłanki służby wykorzystywały Pegasusa nie do walki z przestępczością, lecz do inwigilacji sędziów, prokuratorów, samorządowców, polityków opozycji.
2: 66-latek podejrzany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska trafi do aresztu w Warszawie, ustalił Polsat News. Ze względu na stan zdrowia zatrzymanego, jego transport wymagał zgody lekarza. W mieszkaniu mężczyzny śledczy zabezpieczają materiał dowodowy. Szczegóły sprawy przekaże rzecznik warszawskiej prokuratury we wtorek.
1: We wtorek, 13 października, będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Jak wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, benzyna będzie droższa, a olej napędowy tańszy w porównaniu z weekendem.
2: Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank ukarane łączną kwotą 150 milionów złotych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według UOKiK-u banki miały stosować w swoich umowach klauzule pozwalające na podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował klauzule stosowane przez Bank Pocztowy, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski i Plus Bank, które pozwalały na jednostronną zmianę warunków zawartych umów oraz podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji.
1: Producenci narzędzi AI od 2 lat obiecują, że agenty piszące kod zmienią sposób tworzenia oprogramowania. Mniejsze zespoły, szybsze wydania i krótsze terminy mają zapewnić większą produktywność. Badacze z Harvarda sprawdzili jednak, co dzieje się po wdrożeniu takich narzędzi w firmach. Analizowali 300 milionów zdarzeń związanych z pracą nad oprogramowaniem, zebranych w 718 przedsiębiorstwach.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 9 stopni w Białymstoku do 14 stopni w Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Początek ważności 11 października o godzinie 20. Koniec ważności 13 października o godzinie 3. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Przygotowujemy się na różne scenariusze, powiedział Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum. Dodał jednocześnie, że nikt nie jest bardziej zainteresowany deeskalacją niż naród ukraiński i naród polski. Wypowiedział się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który skomentował komunikaty Donalda Trumpa. Putin nie czyta Truth Social, a jego drony są silniejsze niż te posty.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w poniedziałek o nałożeniu kar na 4 banki. ING Bank Śląski, Bank Pocztowy, Plus Bank oraz Erste Bank Polska. Instytucje miały stosować nieprecyzyjne klauzule pozwalające na jednostronną zmianę warunków umów oraz podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Decyzje nie są prawomocne, a banki mogą odwołać się do sądu.
1: Gdyby partie tworzące koalicję rządzącą wystartowały w przyszłorocznych wyborach ze wspólnej listy, to mogłyby liczyć 49,5% poparcia. Wynika z badania OGB dla Polsat News i Newsmax przeprowadzonego wśród mieszkańców Krakowa. Nie wszyscy wyborcy koalicji są jednak w równym samym stopniu entuzjastyczni wobec wspólnego startu czterech partii.
2: Napływają modlitwy za papieża Leona XIV przed planowaną operacją. Od różańca w intencji zdrowia Ojca Świętego rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym. O modlitwie za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II zapewnił kardynał Stanisław Dziwisz.
1: Szwedzki Urząd Transportu potwierdził, że statek został zarejestrowany w Gwinei Równikowej, co oznacza, że nie można już uznać, że pływa pod fałszywą banderą. Wymagało to czasu i znacznego nakładu pracy, powiedziała Pernilla Walin z Urzędu Transportu. Zobacz, Rosjanie starają się sparaliżować Kijów. Ekspert wskazał rozwiązanie. Płynący z brazylijskiego portu Santos do Primorska w Rosji tankowiec Sea Owl pierwszy został zatrzymany 12 marca przez Straż Przybrzeżną u wybrzeży Trelborga.
2: Jeden kradł żywność i chemię gospodarczą, drugi markową odzież oraz elektronikę. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzn na podstawie nagrań monitoringu. Obaj zostali zatrzymani.
1: Komisja Śledcza do spraw Pegasusa sporządziła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, podsumowała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak mówiła, według ustaleń komisji kontrolę nad systemem Pegasus i pozyskanymi z jego użyciem danymi sprawowała izraelska firma, a w 2022 roku odebrała licencję na oprogramowanie.
2: Sztuczna inteligencja podlega dziś mniejszej liczbie zasad bezpieczeństwa niż mleko czy pralki, ocenił wiceprezes Microsoftu Brad Smith. W rozmowie z BBC zaapelował o globalne regulacje i obowiązek informowania poszkodowanych o incydentach z udziałem AI. Jego zdaniem dobrowolne zobowiązania firm już nie wystarczą.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 9 stopni w Białymstoku do 14 stopni w Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gwałtowne wzrosty stanów wody, stopień pierwszy. Dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Początek ważności 11 października o godzinie 20. Koniec ważności 13 października o godzinie 3. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,06 zł, ogłosił minister energii Miłosz Motyka. Za litr benzyny 98 kierowcy zapłacą maksymalnie 7,95 zł, natomiast litr diesla ma kosztować nie więcej niż 8,02 zł.
2: W Poznaniu 29-latka wjechała w przystanek tramwajowy, porzuciła auto i uciekła z miejsca zdarzenia. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Została zatrzymana kilkanaście godzin później. Jak się okazało, ma sądowy zakaz prowadzenia.
1: Polskie modele językowe kojarzą się głównie z administracją i przetwarzaniem tekstu. Politechnika Wrocławska chce wykorzystać doświadczenia zdobyte przy rozwoju PLL-um do budowy rozwiązań AI dla medycyny. We współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii uczelnia przygotowuje program Polska AI dla Zdrowia. System ma analizować dokumentację, wykrywać braki w diagnostyce i pomagać koordynować leczenie.
2: Za mało, żeby wygrać. Wystarczająco, żeby zamknąć usta politykom PiS-u i Konfederacji. Tak wynik Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa skomentował premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział, że współpraca z nowym prezydentem Łukaszem Gibałą będzie taka jak z każdym innym samorządowcem. Odniósł się też do danej wcześniej obietnicy wsparcia w budowie metra.
1: Policjanci z warszawskiej Ochoty szukają 13-letniej Roxany Juszczyszyn, potwierdziła polsatnews.pl aspirant Małgorzata Gębczyńska z tamtejszej komendy. Dziewczyna wyszła z domu w sobotę po południu. Rodzicom miała powiedzieć, że wróci za 10 minut, lecz słuch po niej zaginął.
2: Kierowca Fiata zwolnił, by skręcić w lewo. Kierowca kolejnego samochodu zdążył wyhamować, ale ten, który siedział za kierownicą Chevroleta, już nie. Doszło do zderzenia.
1: Rynek GPU przyzwyczaił nas do w miarę regularnych premier. Jednak wysokie ceny pamięci sprawiają, że gigantom nie spieszy się z odświeżaniem oferty. Sporo mówiło się o tym, że kolejne konsumenckie układy NVIDII pojawią się dopiero w 2028 roku. A teraz okazuje się, że w cierpliwość muszą uzbroić się także osoby wypatrujące nowego Radeona z rodziny RDNA 5. Znany informator Kepler, podkreślenie L2, po raz kolejny wypowiedział się w tej sprawie.
2: Inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji pomagają utrzymać globalny wzrost gospodarczy na poziomie około 3%, oceniła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Najwięcej mogą zyskać azjatyckie gospodarki dostarczające podzespoły i sprzęt.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku 9 stopni, a cieplej w Krakowie 14 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Temperatura odczuwalna od 8 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 67%. Średnie ciśnienie 1018 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 10 km. Najsilniejsze porywy wiatru 37 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Susza hydrologiczna. Informacja dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 według planu do 19 w Małopolsce na A4 między Targowiskiem a Krakowem doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. W stronę Krakowa zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się lewym. Od 17 według planu do 20 na dolnośląskim odcinku A4 między węzłem Budziszów a węzłem Udanin w kierunku Zgorzelca po wypadku zablokowany jest prawy pas. Również tam ruch prowadzony jest lewym pasem. Według planu do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają roboty drogowe. Zajęty jest lewy pas, a ruch odbywa się prawym przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Według planu do 18 w województwie śląskim na A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Łany w kierunku Wrocławia jezdnia jest zwężona z powodu robót drogowych. Równolegle od 17 do 19 na A1 w stronę Gorzyczek zajęty jest pas awaryjny. Według planu do 19 w województwie podkarpackim na A4 od węzła Jarosław Zachód do węzła Przemyśl trwają prace przy czyszczeniu dylatacji i kratek na obiektach. Lokalnie wyłączany jest pas ruchu i obowiązuje ograniczenie prędkości. Według planu do 20 również w województwie podkarpackim na A4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Rzeszów Wschód prowadzone są prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. W kierunku Przemyśla blokowany jest prawy pas. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać mężczyznę jadącego hulajnogą po drodze ekspresowej S7 w okolicach Krakowa. Sprawę wyjaśnia policja.
1: Kierowców czekają utrudnienia na trasach S2 i S8. Drogowcy będą pracowali na terenie województwa mazowieckiego w związku z przygotowaniami do rozbudowy autostrady A2 między Warszawą i Łodzią. W kilku miejscach pojawią się przewężenia.
0: To potwierdzenie wieloletniej pracy na rzecz budowy naszych wspólnych relacji, poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów o spotkaniu Donalda Tuska z szefem norweskiego rządu Jonasem Garem Storem. Politycy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie, dalszym wsparciu Ukrainy i sankcjach wobec Rosji.
1: Z obrotu w całym kraju wycofane zostały serie popularnego żelu przeciwbólowego, przekazał w komunikacie Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
0: Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej na Pradze Południe. Z powodu zderzenia dwóch tramwajów i wykolejenia jednego z nich na rondzie Wiatraczna, 5 linii skierowano na objazdy. Na miejscu pracuje nadzór ruchu.
1: Vibe Coding długo kojarzył się z prostymi stronami i aplikacjami, które szybko ujawniały swoje ograniczenia. Teraz uwagę zwróciły jednak dwa projekty celujące w edycję grafiki. Photon Studio od Tenzin Studio to zamknięty edytor rozwijany z pomocą AI. Photocraft należy natomiast do otwartej rodziny Artcraft, tworzonej przez doświadczonego programistę przy wsparciu agentów AI.
0: Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji, ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk w Sztokholmie. Laureaci otrzymali nagrodę w wysokości 12 milionów koron szwedzkich do równego podziału.
1: Lidl rozpoczyna kolejną wyprzedaż sprzętu Parkside. Tym razem nie musisz mieć budżetu z gumy, by skompletować przydatne zestawy.
0: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 9 stopni w Białymstoku do 13 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 8 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 67%. Średnie ciśnienie 1019 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 10 km. Najsilniejsze porywy wiatru 36 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
2: Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radio.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 19 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku Targowisko, Kraków, małopolskie wypadki na A4. Zderzenie samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdy blokują prawy pas jezdni w stronę Krakowa. Ruch odbywa się lewym pasem jezdni. Według planu do 19 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Południe Kier. Katowice, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia w ruchu spowodowane koszeniem poboczy. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Od 17, według planu do 19, w województwie śląskim, na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Również w pracę na rozwidleniu łącznic Kier. Wieluń i Częstochowa, W. Jasna Góra, śląskie roboty drogowe na A1. Odcinek pracy na rozwidleniu łącznic Kier. Wieluń i Częstochowa, W. Jasna Góra. Według planu do 19 w województwie podkarpackim na drodze A4 na węźle Wiarosław Zachód, węzeł Przemyśl, podkarpackie roboty drogowe na A4. Czyszczenie dylatacji oraz kratek na obiektach. Lokalne wyłaczenie pasa ruchu. Ograniczenie prędkości. Dodatkowo według planu do 20 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód, węzeł Rzeszów Wschód, podkarpackie roboty drogowe na A4. Prace utrzymaniowe, czyszczenie, zamiatanie obiektów mostowych. Blokowany pas prawy wolny kierunek Przemyśl. Według planu do jutra do 17 w województwie łódzkim na drodze DK83 w Małkowie duszniki roboty drogowe na DK83. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszenie traw, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, zwężenie skrajni poziomej jezdni do drugiej 9M, w razie konieczności ruch odbywał się będzie wahadłowo, sterowane będzie ręczanie. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Najważniejsze pytania to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze. Pozostałe odcinki programu dostępne są tutaj. Widzisz coś ważnego?
2: Politycy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie byli gotowi na porażkę. Zaskoczyła ich tylko jej skala. Prezydent elekt Łukasz Gibała obejmie jednak tylko połowiczne rządy, bo w Radzie Miasta większość ma KO i Nowa Lewica. Potencjalna koalicja na stałe popierająca prezydenta byłaby w każdym scenariuszu skrajnie egzotyczna.
1: Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie popularnego żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego. Powodem tej decyzji jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia NDEA, które może mieć działanie mutagenne i rakotwórcze.
2: Polacy są podzieleni w sprawie systemu kaucyjnego. Wynika z nowego badania CBOS. Wówczas, gdy jedni uznają go za niewygodny, drudzy dostrzegają jego zalety. Ankietowani wypunktowali, które aspekty tego rozwiązania są dla nich największym utrapieniem. Najczęściej mówili o konieczności przechowywania pustych butelek w domu.
1: Zwołałem na piątek nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych. Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na specjalnej odprawie z udziałem Donalda Tuska. Spotkanie zorganizowane przez premiera związane było z serią groźnych incydentów w polskich szkołach.
2: Wystarczyła jedna dziura w asfalcie i przejazd luksusowym McLarenem, by gmina musiała zmierzyć się z odszkodowaniem sięgającym niemal 500 000 zł. Sprawa ujawnia, jak łatwo suma gwarancyjna w polisie OC może okazać się niewystarczająca, a konsekwencje finansowe ponosi samorząd i jego mieszkańcy. O sprawie pisze Interia Motoryzacja. Portal nie sprecyzował, kiedy i gdzie dokładnie doszło do zdarzenia.
1: Szybkie łącze to nie jedyna gwarancja ku temu, aby wygodnie pracować, oglądać filmy i pobierać gry. Na komfort używania sieci wpływa również to, jak ów internetu w ogóle dociera do urządzeń. Warto sobie powiedzieć, jak dobrze ustawić router, poprawić zasięg sieci Wi-Fi i rozsądnie wykorzystać możliwości światłowodu.
2: Około 20 dzieci i nauczycieli zostało rannych w wyniku wybuchu w górach Naftali, niedaleko granicy z Libanem. Do eksplozji doszło podczas szkolnej wycieczki. Trwa akcja ratunkowa, a przyczyny zdarzenia są wyjaśniane. Izraelskie służby ratunkowe poinformowały w poniedziałek o eksplozji w górach Naftali na północy kraju.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku – 8 stopni, a cieplej we Wrocławiu i Krakowie – 13 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy!
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 18 według planu do 19 w województwie podkarpackim na drodze A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód, węzeł Jarosław Wschód, podkarpackie wypadki na A4. Pojazd częściowo blokuje pas prawy kierunek Korczowa. Dodatkowo według planu do 20 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód, węzeł Rzeszów Wschód, podkarpackie roboty drogowe na A4. Prace utrzymaniowe, czyszczenie, zamiatanie obiektów mostowych. Blokowany pas prawy wolny kierunek Przemyśl. Według planu do 23 w województwie śląskim na drodze A1 w pracy na rozwidleniu łącznic Kier. Wieluń i Częstochowa, W. Jasna Góra, śląskie roboty drogowe na A1. Odcinek pracy na rozwidleniu łącznic Kier. Wieluń i Częstochowa, W. Jasna Góra. Dodatkowo według planu do północy na drodze A4 na odcinku W. Kleszczów, W. Łany, Kier. Wrocław, śląskie roboty drogowe na A4. Zwężenie jezdni w kierunku Wrocławia. Według planu do jutra do 17 w województwie łódzkim na drodze DK83 w Małkowie duszniki roboty drogowe na DK83. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszenie traw, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, zwężenie skrajni poziomej jezdni do 2,9 m, w razie konieczności ruch odbywał się będzie wahadłowo, sterowane będzie ręczanie. Według planu do jutra do 19 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Łęczna, Włodawa, lubelskie roboty drogowe na DK82. Ręczne kierowanie ruchem. Według planu do jutra do 20 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Żarach roboty drogowe na DK27. Mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Zachowaj ostrożność. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się w Warszawie z najważniejszymi dowódcami NATO, w tym z naczelnym dowódcą wojsk sojuszniczych w Europie, generałem Aleksusem Grynkewichem. Rozmowy dotyczyły m.in. odstraszania, zagrożeń hybrydowych, sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego.
2: Gdyby wybory odbyły się w pierwszej dekadzie października, KO otrzymałaby 28,6% głosów zadeklarowanych uczestników wyborów, PiS 18,2%, Konfederacja 12,8%, a Konfederacja Korony Polskiej 7,3%. Wynika z sondażu CBOS. Pozostałe partie nie weszłyby do Sejmu.
1: Około 50 pracowników Sanockiego Szpitala uczestniczy w proteście głodowym i domaga się odwołania dyrektorki Violetty Kacperskiej. W poniedziałek zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Jeżeli sprawa nie rozwiąże się na poziomie lokalnym, to będzie protest ogólnopolski, zapowiedziała przewodnicząca regionu podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
2: 21-letni kierowca Seata postanowił wyprzedzić dwa samochody naraz, łamiąc przy tym kilka przepisów drogowych. Chwilę później stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik, uderzył w latarnię i zatrzymał się na ogrodzeniu. Zatrzymano mu prawo jazdy.
1: Niebezpieczny incydent na pokładzie samolotu indyjskich linii Indigo. Podczas lotu z Delhi do Chennaiu w schowku bagażowym wybuchł pożar, informuje serwis Asia One. Jeden z pasażerów próbował ugasić płomienie kurtką. Piloci zdecydowali o przekierowaniu lotu na lotnisko awaryjne.
2: Hakerzy twierdzą, że do ataku doszło poprzez uzyskanie dostępu admina do firmy, która miała uprawnienia odpytywania duńskiego odpowiednika PESEL. Dalej już poszło prostą enumeracją. Odpytali całą bazę i wyciągnęli. Imiona, ukośnik nazwiska, ukośnik adresy, ukośnik duńskie numery PESEL. Swoją drogą to podobny atak jak ten, o którym informował ostatnio NFZ. Wyciek z bazy EWUŚ. Artykuł admin, ukośnik 123456, takim hasłem dostali się do duńskiej bazy PESEL. Wyciek prawie 9 milionów rekordów. Pochodzi z serwisu Sekurak.
1: Jeśli też masz wrażenie, że po atakach na centra danych Yandexu rosyjskich botów zrobiło się mniej, to nie jesteś sam. Problem w tym, że może być to tylko złudne wrażenie.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Białymstoku do 12 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 7 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 56%. Średnie ciśnienie – 1020 hektopaskali. Najmniejsza widzialność – 27 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 27 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni.
1: Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Dobry wieczór. Czas na wiadomości radia DHT. Do rejestru zabytków został wpisany historyczny układ urbanistyczny ulicy Wilczej na odcinku od Alei Ujazdowskich do ulicy Koszykowej w Warszawie, poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
1: 16 lat po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego na salę koncertową Sinfonii Varsovii podpisano umowę z wykonawcą. W ciągu 5 lat firma Warbut ma wybudować na warszawskim Kamionku efektowny gmach otoczony lewitującym murem z aluminiowej siatki i wyremontować dwa historyczne budynki. Kontrakt opiewa na ponad 650 milionów złotych.
0: Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w pierwszej dekadzie października, na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, wynika z sondażu CBOS. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które też zanotowało największy wzrost poparcia. Pogorszyły się notowania Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.
1: Mamy nowy, najstarszy, szybki rozbłysk radiowy. Ten powstał, gdy Wszechświat miał zaledwie około 3 miliardów lat. Webb wskazał jego galaktykę macierzystą, a właściwości tejże pomogą nam zawęzić poszukiwania bezpośredniego źródła owego niesamowitego impulsu.
0: Inicjatywa Discover EU jest skierowana do osób urodzonych w 2008 roku, które mają obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej, a także krajów stowarzyszonych z nią lub programem Erasmus+. Dotyczy to również kandydatów posiadających prawo pobytu na tych terytoriach. W ramach całego programu przewidziano 40 898 biletów, z czego 3184 dla uczestników z Polski. Termin składania zgłoszeń mija 15 października o godzinie 12.
1: 6 osób zostało zatrzymanych podczas meczu piłkarskiego pomiędzy GKS 62 Jastrzębie a Odrą Wodzisław Śląski. Część kibiców, jak informuje policja, próbowała wnieść na stadion niedozwolone przedmioty, a inni mieli używać materiałów pirotechnicznych.
0: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Szczecinie i Białymstoku do 11 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Początek ważności 11 października o godzinie 20. Koniec ważności 13 października o godzinie 3. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
2: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Odzyskany po latach świecznik z głową meduzy trafił do rejestru zabytków. Artefakt został wywieziony podczas okupacji niemieckiej. Z łazienek królewskich trafił do zamku w Austrii. Dotychczasowy posiadacz świecznika oddał go dobrowolnie.
2: Polska stała się nowym mocarstwem gospodarczym Europy, a dla innych krajów, również Norwegii, przykładem, jak rozwijać przedsiębiorstwa i zdobywać nowe rynki. Ocenił w poniedziałek Sindre Heyerdahl, komentator ekonomiczny norweskiego dziennika Aftenposten. Jego zdaniem Norwegowie mogą nauczyć się od Polaków takiej determinacji. Norwegia przez lata przyciągała tysiące polskich pracowników, a dziś Polska przyciąga zarówno powracających emigrantów, jak i pracowników z Europy Zachodniej, zauważył Sindre Heyerdahl.
1: Dwaj obywatele Turcji zostali zatrzymani w Niemczech. Mężczyźni podejrzewani są o podpalenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink, do którego doszło w nocy z 23 na 24 września w Woli Krobowskiej, województwo mazowieckie. O szczegółach poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk.
2: Narodowy Bank Polski poinformował, że ponownie zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o powołanie członków zarządu. Bank Centralny zaznaczył, że wykorzystał w tej sprawie wszystkie przewidziane prawem możliwości działania.
1: Polska spodziewa się opóźnień w dostawach pocisków PAC-3MSE do systemów Patriot oraz wyrzutni HIMARS z USA, przekazał dowódca operacyjny RSZ generał dywizji Ireneusz Nowak. Stwierdził również, że obecne przepisy dotyczące zakupu uzbrojenia szkodzą nam i musimy je zmienić.
2: Ceny kawy spadły we wrześniu o prawie 0,1%, przekazała Międzynarodowa Organizacja Kawy, ICO. Dodała, że to efekt napływu na rynek ziaren z rekordowych zbiorów w Brazylii.
1: Nowy rozkład jazdy PKP Intercity na sezon 2026 na 2027 to prawdziwa rewolucja dla pasażerów w całej Polsce. Narodowy przewoźnik zapowiada więcej połączeń, regularne godziny kursowania, szybsze przejazdy oraz nowe trasy, które ułatwią podróżowanie zarówno między największymi miastami, jak i do mniejszych miejscowości. Nowa siatka połączeń będzie obowiązywać od grudnia. PKP Intercity nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozwija swoją ofertę dalekobieżną.
2: Politolog z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Marek Migalski, przekonywał, że KO przeprowadziła fatalną kampanię dla swojej kandydatki w krakowskich wyborach. Stwierdził on, że błędem było wystawienie kandydatki kojarzonej wyłącznie z jedną partią. Rzeczywiście, to byłoby coś naprawdę przedziwnego. To wyglądało tak, że oni robili wszystko, żeby przegrać. Kandydatka lokalna jest przedstawiana w Warszawie przez liderów partyjnych, powiedział profesor Migalski.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Krakowie do 11 stopni we Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 6 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 22%. Średnie ciśnienie 1021 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 6 km. Najsilniejsze porywy wiatru 25 km na godzinę. Wiatr zachodni. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Zjawisko dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: because you're stupid and you know you gotta do it, leave.
1: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Będą zwolnienia, tylko że one będą dotyczyły osób na najwyższych stanowiskach. Powiedział w Faktach po Faktach w TVN24 prezydent-elekt Krakowa Łukasz Gibała. Ocenił, że zmiany będą głębokie. Trzeba działać szybko, rzeczywiście zakasać rękawy, mówił.
2: Ciało Anatolia Kaszpirowskiego, znanego z telewizyjnych seansów uzdrawiania w schyłkowym ZSRR, ma zostać pochowane w ukraińskiej Winnicy. Trumna jest transportowana z Rosji przez Stambuł i Warszawę, przekazał jego bratanek, cytowany przez agencję TASS. Według krewnego Kaszpirowskiego trumna znajdowała się w niedzielę na terminalu w Stambule. Jej przylot do Warszawy ma nastąpić późno w nocy.
1: Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, podejrzanych o podpalenie stacji Starlinków w Woli Krobowskiej. Przekazał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak stwierdził, że nie ma żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości, skomentował premier Donald Tusk.
2: Krzysztof Rutkowski poinformował na konferencji, że Michał Kołodziejczak zgłosił się do jego biura, twierdząc, że jest szantażowany przez dwie kobiety. Były wiceminister złożył zawiadomienie w ABW. Były to wolontariuszki, które pomagały mu przy wyborach, dodał detektyw.
1: Po niemal trzech dekadach od kradzieży zabytkowa monstrancja z XVII wieku, skradziona z kościoła w Moskorzewie, wraca do Polski. Dzięki współpracy polskich i francuskich służb oraz zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cenny zabytek został oficjalnie przekazany stronie polskiej podczas uroczystości w ambasadzie RP w Paryżu.
2: Dwie kobiety zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu. Trasa jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Nie zaleca się wyprowadzania węży na spacer w mieście, zwłaszcza w chłodne dni, powiedział w rozmowie z RIA Nowosti biolog Dmitrij Safonow. Specjalista zabrał w tej sprawie głos w związku z nagraniem, które ukazało się w mediach społecznościowych. Wideo przedstawia mężczyznę, który do jednego z moskiewskich sklepów wszedł z pytonem na ramionach.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie i Krakowie – 7 stopni, a cieplej we Wrocławiu i Krakowie – 10 stopni. W prognozie pojawia się deszcz.
1: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Jeśli nie będziemy patrzeć na siebie wyłącznie przez celowniki naszych broni, ale zaczniemy współpracować gospodarczo, oznacza to, że być może uda nam się uniknąć wojny. Stwierdził Aleksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi, odnosząc się do Polski, Litwy i Łotwy. Dyktator mówił, że jest zaskoczony postawą Polaków, podając przykład peletu drzewnego, którego nasz kraj nie chce kupować od Białorusi. Musimy współpracować z naszymi sąsiadami, z Polakami, Litwinami i Łotyszami, mówił Łukaszenka podczas wizyty roboczej w obwodzie mińskim.
2: Cartoon Network to dla wielu z nas element gigantycznego uczucia nostalgii. Tym bardziej zapewne zainteresuje Was fakt, iż w wyniku wycieku do sieci trafiły materiały produkcyjne związane z wieloma kreskówkami Cartoon Network, pozwalające zajrzeć tam, gdzie zazwyczaj spojrzeć możemy jedynie w materiałach dokumentalnych oraz programach specjalnych, ewentualnie wywiadach. Mówi się o ponad 200 gigabajtach plików, więc skala robi wrażenie. Pytanie, czy to serio wszystko?
1: Sieć dróg objętych systemem ETOL ma zostać rozszerzona o około 880 km nowych autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych. Wynika z założeń projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Obecnie opłaty pobierane są na blisko 5,9 tysiąca km tras. Zgodnie z harmonogramem nowe przepisy miałyby wejść w życie 16 marca 2027 roku. Resort Infrastruktury wskazał, że rozszerzenie sieci płatnych dróg jest elementem realizacji polityki transportowej państwa.
2: Nadprzewodzący układ łączy małe grupy fotonów w większe stany splątane. Tak można jednym zdaniem podsumować to, co udało się niedawno chińskim naukowcom. Ten przełom w rozwoju komputerów kwantowych z pewnością nie przejdzie bez echa, a autorzy tego sukcesu mówią o jego praktycznych konsekwencjach. Stoją za nim przedstawiciele Uniwersytetu Tsinghua oraz Hefei National Laboratory.
1: Naukowcy wykryli najodleglejszy jak dotąd szybki błysk radiowy. Został on wyemitowany zaledwie 3 miliardy lat po Wielkim Wybuchu. Jego macierzysta galaktyka znajduje się tak daleko od nas, że badacze mieli trudności z jej obserwacją z Ziemi.
2: Ksiądz Krzysztof Wilk, odwołany w 2023 roku z urzędu proboszcza w krakowskim Nowym Prokocimiu, może wrócić na parafię. O wycofaniu dekretu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego odwołującego zdecydowała dykasteria do spraw duchowieństwa, organ Watykanu.
1: Cyberatak na systemy chłodnicze zakłócił pracę supermarketów Intermarché, Super U i Carrefour we Francji. Według lokalnych mediów problemy dotknęły ponad 300 sklepów, a część placówek została zmuszona do wyrzucenia żywności. O incydencie związanym z cyberbezpieczeństwem poinformowała też holenderska sieć Ahold Delhaize.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Szczecinie do 9 stopni w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. W prognozie także chmury.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. You are listening to Hits of Three Generations.

własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, prój do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś.

zróbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cię gna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurczę, rozsądku krzyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie.

suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa, róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Sieć płatnych dróg w Polsce ma powiększyć się o około 880 km. Wynika z założeń projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.
2: Norweski dzień.

0: Nick Aftenposten ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników i ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej.
1: Korea Północna wystrzeliła w poniedziałek kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego, podało południowo-koreańskie wojsko. To już czwarta tego typu próba Pjongjangu w ciągu miesiąca, przeprowadzona niedługo po teście hipersonicznego pocisku w Korei Południowej. Według połączonych szefów sztabów Korei Południowej, pociski, które mogły należeć do różnych typów, odpalono około godziny 9:20 czasu lokalnego z okolic Pjongjangu. Jeden z nich miał przelecieć ponad 900 kilometrów.
0: Administracja Donalda Trumpa wystosowała groźby pod adresem wysokich rangą ukraińskich przedstawicieli wojska i władz, przekazał The Kyiv Independent. Amerykanie domagają się natychmiastowego zaprzestania ostrzału rosyjskich rafinerii.
1: Zamrożone przez Unię Europejską rosyjskie aktywa powinny zostać przeznaczone na pomoc dla Ukrainy, stwierdził minister finansów Andrzej Domański.
0: Widujecie te produkty w sklepach stacjonarnych, a także internecie w przeróżnych kategoriach. Od akcesoriów GSM po plecaki. Ale jakie były początki tej firmy i co się dzieje z zamówieniami, które krążą po magazynach o powierzchni 11 boisk do piłki nożnej? Zapraszam na ten niezwykły tour.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Szczecinie do 9 stopni w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. W prognozie także chmury. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do jutra do 17 w województwie łódzkim na drodze DK83 w Małkowie duszniki roboty drogowe na DK83. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszenie traw, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, zwężenie skrajni poziomej jezdni do 2,9 m, w razie konieczności ruch odbywał się będzie wahadłowo, sterowane będzie ręczanie. Według planu do jutra do 19 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Łęczna, Włodawa, lubelskie roboty drogowe na DK82. Ręczne kierowanie ruchem. Według planu do jutra do 20 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Żarach roboty drogowe na DK27. Mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Zachowaj ostrożność. Według planu do środy, do 1 w nocy, w województwie śląskim, na drodze A1, na odcinku W. Dębieńsko, W. Gliwice Sośnica, Kier. Łódź, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. Według planu do środy, do 19, w województwie wielkopolskim, na drodze DK25, na odcinku Antenyn, Międzybórz, wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do czwartku, do 17, w województwie małopolskim, na drodze A4, na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do czwartku, do 18, w województwie lubuskim, na drodze DK27, w Nowogrodzie Bobrzańskim roboty drogowe na DK27. Wykonywane prace, realizacja robót w ramach BUD. Remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 minut. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Your first choice for continuous favorites.
3: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia DHT. Jak przekazali przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymany Mateusz Ritter od 2 miesięcy nie jest żołnierzem Wojska Polskiego. Mężczyznę ujęto w poniedziałek, w czasie transmisji na żywo prowadzonej przez niego za pośrednictwem TikToka. Nie było to pierwsze nagranie z jego udziałem. Były wojskowy od dłuższego czasu publikował materiały, które dotyczyły m.in. jego konfliktów z przełożonymi.
2: Ogłoszono gości 4. edycji Liderów Jutra, programu stworzonego w Muzeum Powstania Warszawskiego dla młodego pokolenia liderów. To 3 dni warsztatów, spotkań i zajęć z wybitnymi ekspertami. Gościem specjalnym będzie w tym roku Andrzej Poczobut.
1: RJ Mitte, amerykański aktor znany przede wszystkim z roli Waltera White'a Jr. w serialu Breaking Bad, nie żyje. Informacje potwierdzili jego przedstawiciele. Artysta miał 34 lata.
2: Odznakę honorowego kolejarza przyznano Ramzanowi Kadyrowowi, donosi prokremlowska agencja RIA Nowosti. To kolejne wyróżnienie, którym w ciągu ostatniego tygodnia nagrodzono szefa Republiki Czeczeńskiej.
1: Amerykańska FCC pod koniec października przegłosuje nowe regulacje dotyczące testowania elektroniki. Jeżeli proponowane zmiany przejdą, to możemy spodziewać się, że w najbliższych latach ceny sprzętu mogą znowu wzrosnąć.
2: Wykorzystywali boty do wykradania danych, a następnie, podszywając się pod pracowników banku, platformy sprzedaży lub firmy kurierskiej, manipulowali osobami, by generowały kody, po czym natychmiastowo wypłacali gotówkę. Służby szacują straty na co najmniej 250 tysięcy złotych. Łącznie zatrzymano 12 osób.
1: Silnik wcale nie musi wyglądać jak silnik taki, jaki znany. Szwajcarzy z EPFL opracowali elastyczny napęd przypominający coś w rodzaju włókna, który może przydać się nam we wszelakich miękkich robotach, lekkich protezach oraz ubraniach wspomagających ruch. A nad takimi już się pracuje.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Szczecinie i Krakowie do 9 stopni w Gdańsku, Białymstoku i Warszawie. W prognozie także chmury. Teraz komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Komunikat dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Początek ważności 11 października o godzinie 20. Koniec ważności 13 października o godzinie 3. Dokładny zasięg podano w komunikatach Instytutu.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Zaczynamy wiadomości radia DHT. Chiński bank centralny kupuje złoto od 23 miesięcy, a import kruszcu do kraju osiągnął rekordowy poziom. Popyt napędzają zarówno działania Pekinu, który chce ograniczyć zależność od amerykańskiej waluty, jak i gospodarstwa domowe szukające bezpiecznej lokaty dla oszczędności.
1: Według ministra Tomasza Siemoniaka prokuratura nie ma wątpliwości, że sprawcy podpalenia stacji bazowej Starlinka na Mazowszu działali na zlecenie obcych służb. Zapewnił, że dowody zostaną przedstawione sądowi i dodał, że nie ma innych służb niż rosyjskie, które chciałyby zniszczyć urządzenia wykorzystywane do wsparcia Ukrainy.
0: Peru mierzy się z rozległymi pożarami terenów zielonych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Cusco, gdzie płomienie szaleją od kilku dni. W poniedziałek do walki z ogniem wysłane zostały samoloty wojskowe.
1: Główny inspektorat sanitarny poinformował o wycofaniu partii serów górskich. Powodem jest wykrycie obecności niebezpiecznej bakterii.
0: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 5 stopni w Szczecinie do 9 stopni w Gdańsku i Warszawie. Miejscami więcej chmur. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
2: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. W poniedziałek na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do podpalenia doszło pod koniec września. Kierwiński zaznaczył, że była to akcja sabotażowa i dywersyjna. Pod koniec września doszło do pożaru naziemnej stacji Starlink w miejscowości Wola Krobowska w powiecie grujeckim na Mazowszu.
2: Strażacy uratowali mężczyznę, który przez ponad dobę uwięziony był w jaskini na Sardynii. Jak przekazały włoskie media, speleolog odniósł obrażenia, ale w momencie uwolnienia był przytomny. Akcja ratunkowa była wyjątkowo trudna z uwagi na ryzyko kolejnych zawaleń.
1: Elon Musk przekazał Partii Republikańskiej 276 milionów dolarów w okresie od lipca do września na wybory poufkowe w USA, poinformował The New York Times. Najwięcej pieniędzy poszło do grupy z Teksasu, w którym Republikanie czują, że mogą przegrać po raz pierwszy od ponad 30 lat.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 5 stopni, a cieplej w Gdańsku 9 stopni. W prognozie pojawia się deszcz.
1: To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
0: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.